słyszę, że mnie mówią w obecnych, ja tylko kolana. Już jest lewe sobie bora, wtedy.